towarzysz, snął we tak głowę, prosił, czuł się Roberta, once, słyszę, show her tape, and I guess we, that was it, thanks.